patrzymy w mnie. Nasza radia dziadzona będzie na łacy. Będzie niany, no widzę mi cio niepa. Będzie nasi, będzie nasi, będzie nasi. Na maka radii, a nią nam szan.